te wojcie. Skopie i konopie, kokaincze, heroinche, kuciczka i stancze, jedno żolto lancze, cigarcze i szampańcze, Rolexcze i kafanie.